Bosabre kata. Kerana se Abraham ni onyankopon na te. Nukrem. Brewura de fra ne kachira ne se. Mene onyankopon twie dia po. Nante mane na yape. Na mema mapam Adam ne wontem. Kerana se oyee sitiem.